Jak się macie? Jak się macie? Diesel. Super.

To właśnie z Tobą chcę szczęście dzielić na pół. To właśnie z Tobą chcę wznosić się, a potem spadać w dół. To właśnie Ty o mnie wszystko wiesz. To właśnie kiedy jestem z Tobą, wszystko inne mogłoby stracić sens. Kochanie,

No i witam was bardzo milutko, cieplutko, a może i inaczej gorąco, bo richtig gorąco i ciepło ja, więc no ja w chałupie jeszcze idzie siedzieć, prawie jest tak trochę inaczej, nie ma tej hicy, słońce nie wali, bez to, że się padło, kule bele, ten nasz kolega tam dur grosą, no to trzeba wleźć i też go zastąpić, niech się dychnie, bo on już cały jest spocony, mokry, leje się z niego, nie? Na rzeko, że ino, on sam gro, bez to, że ja już sam jest, moi drodzy ludkowie. Witam i pozdrawiam wszystkich, co siedzicie. No i może jeszcze ktoś do nas dądzie. Miejsca mamy dość jas. Bo jeszcze są wolne miejsca, siedzące, nawet i leżące też, więc zapraszamy innych też. Co dzisiaj na mojej liście? Na mojej liście nie mów nic. Czy piosenki i to styknie, mono. No ja, będę widział, mono coś tam to ciepna, prawda? Okej, żarty na bok, ale dzisiaj kupa śląskich i co jeszcze wam powiem, poprzypominamy się te stare śląskie kawałki, albo też inaczej śląskich wykonawców, prawda? Nie wszyscy zawsze po śląsku śpiewają, chociaż ze Śląska pochodzą, na Śląsku są urodzeni, po śląsku poradzą, ale roztomańcie to jest, Tak do przypomnienia. Coś innego też tu na pewno leci. I jakbyście chcieli coś posłuchać, co wy lubicie, dajcie znać. Jak mam, oczywiście zaraz dodam. A jak nie, to coś innego wciepnemy. To by tak było. Ja, hej przyjaciele! No, taki kawałek był, dawno dymu. Ale fajnie się go słuchało, więc dzisiaj go posłuchamy. Zaś for you!

Zobacz, drodzy, oczywiście nie jest to do widzenia, nie. Jest to po prostu fajny koncert Leszka Filca, dzięki za biesiada. No, kiedyś te biesiady byli, dzisiaj, no ja pogonimy za chwileczkę.

Ja, moje raz to mieli pierwi, takie kawałki się grało, bo pierwi było, jakby to padać, prawda, jak się to grało. Dzisiaj, no niestety już to prawda nie jest, chociaż my lubimy to grać, bo takich biesiadów radiowych już prawie, że wcale nie ma. A jak są, to jedna i nic więcej. Wiem, że jeszcze jakieś radio tam robi biesiada, ale rozwroku. Kiedyś to było nagminnie, kulebele. Kupa radioków to robili, my też oczywiście robili to ze Śląskich Muszkieterów, ci co no znają to wiedzą, jakie zabawy były, jakie biesiady byli na ponad 300 ludzi, ponad 200 ludzi i wiadomo dwa zespoły, niekiedy i też trzy. To było, a wiecie czemu to tak było, powiem wam, prawda, bo ludzie chcieli się bawić. Ludzie nie patrzyli na pieniądze, że muszą z tym zapłacić, że muszą się gorzołka przynieść, ja jedzenie dostali na miejscu, wszystko, ale wiadomo, wszystko kosztuje, to też trzeba było za te bilety coś wziąć. Zespoły kosztowali też wtedy nie tonio, ale ludzie nie patrzyli na to. Ludzie patrzyli, żeby się pobawić, żeby być do kupy, ja? Żeby razem spędzić te 7 godzin, ja? Bo zabawy tak trwali po 7-8 godzin, trwały zabawy całą noc, do rana, do 4, do 5, ja? I ludzie się cieszyli z tego, że tam 100 euro albo wiele tam 200 przewalili. Żaden na to nie patrzył. No dzisiaj niestety, prawda jest inno, ja? Ci, co znają te chwyty, to wiedzą, jak to jest. Prawda jest taka, że ludzie nie chcą iść. Bez toż też nikt nie organizuje, bo po prostu ludziom jest szkoda tych pieniędzy, siedzą w domu. Ja lepiej się kupi flaszkę gorzołki we sklepie za pora groszy i siedzi, a nie idą nikaj. No niestety, jest to bardzo przykre. Kodą prawda, bo ja by chętnie się kaj wybrał, ale nie ma kaj, nie ma biesiadą. Jakby my coś na naszym radyku zrobili, to i tak nikt nie przyjdzie bez tuż. Jest to smutne. Jedno, co nas cieszy, tych, co grają, że możemy się pograć, grał takie kącki jak teraz u was.

Zovemo jedra za novi poveće, že to nije bil superovi mikserek. Mikser na 102 prajo, vidovi pozdravujem jom Anja z Prudnika. Anja z Prudnika, vitaj, bardzo miło. Po raz pierwszy jest Anja z Prudnika tu u mnie na konzoli. Anja pisze, witam, fajnej audycji, pozdrowienia dla słuchaczy i Oli z Prudnika. Przesyło Ania. Ania, piękne dzięki, pozdrawiamy bardzo, bardzo cieplutko. No i oczywiście życzę Ci, bardzo fajnego podwieczorka i wszystkiego, co najlepsze. Do tego dołączą piosenka, no jak Ty się nazywasz, Ania, a to będzie tak troszkę inaczej, bo po prostu Ana i... No ja, na wesoło!

0: Ana. Choćbyś wlazła i pod stół.
1: Jo cię chyca z uwizu.
0: Ana.
1: Jo cię z uwizu dostana.
0: Choćbyś wlazła i pod deka.
1: Jo cię chyca za ta.
0: O, to troszkę inaczej zaśpiewał. No, ale ja tego śpiewać nie będę, ani gadać nie będę, bo mógłbym tu od kogoś dostać, prato, lepszy nie. Zo, wiecie, niekiedy jest tak, że lepiej na radiu ci, co grają, nie? Lepiej jak się ugryzą w język i czegoś nie powiedzą, nie? To będą zdrowsi, bo niektórzy mogą coś, no ja coś nie tak po tym powiedzieć. Okej. Okay. Siemanko, Peter, ja już melduję się w domku. O, co dobre, szybko się kończy i urlop ze mną. Ale było genialnie. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy. Pozdrowienia również dla ciebie i małżonki twojej Gabi. Napisał, obejrzyjcie się tu, patrzcie, przyjechała urlopowiczka Ola z Prudnika. Ola, witaj dziążko, witam cię bardzo milutko. Oczywiście pozdrawiam twojego męża Mirka, ja... Powiedz mu, że dzisiaj może, dzisiaj nie będzie żadnych takich muzyki, co on lubi. No niestety, trzeba też co innego puścić, nie? No, powiedz mu, że może się dychnąć ka indziej, nie? Okej. Okay. Dobra, Ola, powiem tak. Nie Ola, tak, to Ola z Prudnika, bo Ola tam była też, ja to myla. Ola i Jola. Ludzie kochani, czy te dwie dziewczyny nie mogą się nazywać jedna Erika, a drugą Sylwia, albo jako, to bych nie pomylił. Ale Ola i Jola, no to wie się to tak po tym myli, nie? Zo, ale Ola też tam była. Dobra, Ola, no fajnie, jesteś już w domu, a nie wiem, czy też ta druga jest w domu, albo jeszcze siedzi u mamusi na wyżerce, nie? Okej, Ola, nie będę gadał, bo pomyla to i znowu żółto kartka mnie czeka, ale fajna piosenka do ciebie mam. Krzysztof Konopka w piosence Różyczko.

Co no i myślę, że się Oli ten kawałek też podobał, a jak nie Ola, bo musisz napisać co chcesz słuchać, to ci też zakromy. O, Ela Kostrzyn nad Odrą. Napisała Ela do nas: serdecznie pozdrawiam pana Petra na Radio Larmo, pozdrawiam Jolę, Mirka, Olę, Bożenkę, Irenkę i życzę miłego muzykowania. Napisała Ela ze Kostrzyna nad Odrą. No, muszę powiedzieć, Ela, tutaj nie ma panów, tutaj sami swoi panowie w Londynie, Elu, więc tylko możesz gadać za jedno, ja za dwoje na pan nie potrzeba. Pozdrawiamy wszystkich wymienionych. No i nie wiem, czy jeszcze tam ta nasza koleżanka redakcyjna siedzi na urlopie, nie? Prawdopodobnie będzie siedzieć jeszcze miesiąc, no bo wiadomo, u mamusi najlepiej, no. Ale dobra, niech sobie odpoczywa i jest okej. Okay. Ela, życzę tobie fajnego wieczorku, wszystkiego dobrego. No jak pisałaś miłego muzykowania, no to popatrz. Fajny kawałek do ciebie, muzyka, a co nie muzyka? Muzyka, moim przyjacielem jest i exit na wesoło.

0: śpisz o wszystkie dni.
1: Co, moje dostąpienia, no niestety wdepnęły. Do dzisiaj chyba nie żółto, kartka nie pomoże, chyba czerwono dostana, no ale trudno, takie jest życie. No tak to jest, ja. I teraz, jeszcze raz przeczytam, Jola, pisze Jola, ja, alarmo, genau, nasza koleżanka, ale redakcyjno, nasza koleżanka Jola pisze tak. No właśnie, a co ty, Piotrek, swatasz Olę z Mirkiem? Chyba zaraz oberwiesz po uchu. Ha, ha, ha, tak, tak. Witam was wszystkich serdecznie, bawcie się miło. No i ci we końcu nagadałam. No, my jeszcze u mamy, a Ola pojechała kwiatki podlać. Ha, ha, tak, tak. Widzicie? Jednak zawsze jest ktoś, kto sucho i potem ten drugi oberwie, to znaczy jo. Jo oberwia. Ale dobra, domy rady, ja mam szerokie plecy, może być, okej. Okay. Jola, powiem tak, siedź u mamusi, bo u mamusi fajnie, nie? No, serwuje tam ładne, nie ładne, tylko dobre jedzonka, o, świeże ogórki, pomidorki, nie? Śniadanko naszykuje, he, to jest życie, he, tak. Okej. Okay. Piękne pozdrowienia do ciebie, dziewczynko, i powiem tak. Za to, że w pot to ci taki fajny kawałek puszcza, no i życzę ci, żeby ci się spełnili jakieś tam twoje marzenia, o których myślisz. A zaśpiewo do ciebie Piotr Herdzina, niech spełnią się marzenia. Okej? Okay?

Co i jeszcze raz napisała Ola z Brudnika, pisze: oj, Peter, dobrze, że Jola tego nie słyszała, że ty jej męża mi oddajesz, bo by było niewesoło. Ha, ha, ha, no. Jola jeszcze została u mamuśki, jak to mówisz? Jeszcze jest na wyżerce, no, ale niedługo wróci do mnie. Ola, no niestety, Jola to słyszała i już pisała, już dostałem opiernicz, nie, na co ja się pozwolą, że Mirka ciebie daje, nie, no, obcego męża, obcej kobiecie, no kurde, no, no ale co zrobisz, no tak to jest, wiesz, Ola, powiem ci tak, głowa do góry, zawsze jest jakieś wyjście. Jakoś to będzie, nie ma sprawy, jak kiedyś się z Jolą spotką, to coś tam postawia i będzie okej. Okay. No, a teraz, jakże powiedział, głowa do góry, zawsze jest jakieś wyjście.

No jak powiedział, troszkę inaczej też będzie. Chris Oxford Duo w piosence Lady Nachmarin. A Tiff Hippers już czekają w kolejce.

Co ještě jedna posluby Dika Počinos? I już zaraz jademy zaś z naszego placu.

So, no i pisze do mnie Ela Kostrzyn nad Odrą. Ela pisze, no i po co ci było łączyć Jolę z Olą? Ale chyba wybrniesz z tego. Pozdrawiam, napisała Ela ze Kostrzyna nad Odrą. Elu, no powiem ci szczerze, ja już jest nauczony, że zawsze coś tam nie tak wypola i potem dostana za swoje. Ale z drugiej strony ktoś musi być, co też ten opiernicz zbiero, bo po prostu byłoby trochę nudno. Weź taką naszą koleżankę Jolę. O, ona nigdy opiernicz nie dostanie. Nie, bo ona zanim coś powie, to najpierw 3 razy pomyśli co, a u mnie jest na odwrót. I on najpierw powiem, a potem myśla, że powiedziałeś źle. No, widzisz, no i tak to niestety jest. No, ale nie ma problemu, będzie dobrze. No, jedziemy dalej. Grzegorz Szrubik, piękny dzień. Fajny dzień mamy, słoneczko świeci. No i co trzeba? We'll be right back.

0: za chwileczkę następny gość już tu jest, za chwileczkę.
1: Oczy pełne masz łez, Maria, nie płacz, nie.
0: Mariusz Kalaga.
1: Tylko do

0: mam.
1: Teraz Jola będzie śpiewać.
0: Nim stąd odjadę, jeszcze raz moją bądź.
2: Kto cię będzie kochał, Maria, tak jak ja.

So, Bożenka z Kostrzyna nad Rodną pisze tak. Dobry wieczór, Peter, pozdrawiam ciebie. Jole, Milka, Ole, Gabi, Darka, Małgosie, Górak, Ewelinę, Bolesława, Bogusie, Stanisława, Bartka, Ele, Irenkę oraz wszystkich. Brakuje mi mojej oleń. Brakuje mi mojej. Oleńko, bo nie mam z kim jechać na spacerek rano. Olu, wracaj z powrotem do nas. No to powiem tak. No a Jola co robi? No, niech wstaje, tak. Niech wstaje i też jedzie na ten spacerek. Ja bym to powiedział inaczej, tak po śląsku, ale powiem tak. Lepiej puszcza taką fajną piosenkę, nie? Bożenka z Kostrzyna puszcza taką fajną.

no piosenka. I to, to nie dostana żółtej kartki, bo ja tego nie śpiewam, to po prostu ktoś śpiewa, nie? Ja i no ja, za chwileczkę, okej? A na razie tu jest taki Powracaj. O, piosenka pod tytułem Powracaj, to chyba będzie do tej Oli, żeby powróciła z powrotem, nie? A śpiewa zespół Mikado.

Zo, Bożenka, Bożenka, jo, powiem tylko tak, posłuchaj tej piosenki, więc kto długo śpi, to niech tego posłucha.

So, moi drodzy, a teraz... Aha, Ola Sprudnika pisze jeszcze. Pani Bożenko, mi dwa razy już nie trzeba mówić. Ja też tęsknię. Już brakuje mi tych naszych wyjazdów rowerowych. Czy na wały, czy do sklepu, tej naszej porannej kawy. O, dzisiaj niestety rano musiałem sama pić. No i buziaczki przesyła Ola Sprudnika. No Ola, no niestety tak to jest, wszystko się kończy. Niestety, ja. Każdy urlop się kończy, czy dwa tygodnie, czy trzy tygodnie, czy tydzień, czy miesiąc, ale i tak kiedyś się skończy. No, więc po prostu wspominać fajne czasy i na pewno znowu się spotkacie. So, a teraz puszczam wam taką richtig superową piosenkę po angielsku, nie? A ona jest rzeczywiście czysto po angielsku, ją nie rozumia. No, rozumia tyle dwa słowa, come on baby, nie? A reszta posłuchamy.

Zaujímavé nastavení. Muzikanti po anglicku špívali come on, baby. So, zrozumieli mi všetci. Vítami pozdravujú Adama z Lublinca, ktorý píše: Vítam ťa, Peter, všetkých prezenterov i rádio Soáči. To zaž jo, jestem i suchom. Napísal Adam z Lublinca. Adam, pěkné díky. Jo, oczywiście życzę ci fajnego podwieczorka, bo kaj tam jeszcze do wieczora mówi dość trochę czasu, prawda? No fajnie, że słuchasz tuż ci tak na wesoło, jakby ci też kiedyś twoja oma urwała klamka, to wiesz jak je, no to był metrum, nie? Adam, fajnego wieczorka po tym.

So, moi dostomili, macie smak na coś dobrego. Powiem wam szczerze, nie mam w doma, bo ja bych miał, to bych nic nie powiedział, no bych się wziął, ale nie mam. Ja bym teraz jadł taki richtig wielki kawałek, taki dobry czekolady, taki z orzechami, nie, o, taką grubo czekolada, biało, może być biało, nie musi być czarno, biało, taką grubo czekolada z orzechami. Ja bym chyba wrąbał pół czekolady, no. Ale że nie mam, to zastąpia to piosenką i też by dam ją. O, i już. Czekolada, czekolada i stach.

Adam z Lublińca napisał mi tak: Peter, tobie by się to w rękach roztopiło i palce byś musiał oblizywać. Tak powiem po cichu, choć mówią mi, jak po cichu to cygaństwo, ale czekolada ponoć lubi radiowy bajtel. Ja, Unia! Więc pewnie coś tam, o, zgłoś się tam do niego. Adam, no ja, radiowy bajtel, mo, ale powiem ci, że ten ojciec od tego radiowego bajtla chyba jeszcze go nie ma w domu, a jak jest, to będzie zmęczony po razie, bo dzisiaj rano wyjechał druga powrotno do domu, wiesz, no ja to odpiero nie, te szranki pozawierał i też ten bajtel czy czekolady nie ma, bo jakby za dużo miał, to by też nie grał, no by jął to piernictwo, no. Adam, nie ma sprawy, nie ma sprawy, powiem ci szczerze, kurde, jutro się kupia i pokryją mu zjem, wiesz. Okej, okay. Adam, wiesz, wiele godzin. Powiem ci, że ja też nie wiem, wiele godzin, ale stary Zygor mum, ale on jeszcze chodzi. Posłuchamy.

Za moje rastominy, już za 20 minut zapraszam Was na audycję naszej koleżanki Joli z Brudnika, kiedy do Was już o 20 zaczyno. No i powiem, urlop się skończył, Jola, urlop się skończył, nie? No, więc trzeba się brać do pracy. So, okej, okay. A my jeszcze coś. O, teraz fajny kawałek tutaj mam. Dawno nie leciał, ale lubię go słuchać. Grupa Elliot.

So, ja, od Krzysztof Wieterka. Moment, Adam, moment. Ja jeszcze zdążymy chyba. Adam z Lubinca pisze, a ty, Peter, wiesz, kaj szefostwo wypoczywało w Niemczech, Kasik, czy może Polska odwiedzili? Ja powiem ci, odwiedzili Polska, ale daleko, daleko od ciebie. Bardzo daleko od ciebie, bo byli w Polsce nad morzem. No i potem Darek jeszcze jechali, jak się nie mylę, do Polanice Zdrój. Ja, to też daleko od ciebie, Adam, wiesz? No, na pewno jakby byli blisko ciebie, to na pewno by też dali znać. No, ale to jest dość pora kilometrów, żeby, wiesz, jak jest stamtąd jechać na Śląsku, ale na dwa dni odezą, to... No ja, jest jak jest. Jak mam zagrać coś, Krzysztof Pietrak, Arka, Adam, nie ma sprawy, to szybciutko coś tam wciepna, bo jo jest też tu będę oddawał te wszystkie klamory do mojej koleżanki, ona już tu jest gotowo, nie? Jola już jest gotowo, ona już normalnie czeka, ludzie kochani, ona się aż rwie, dobra, ja kończę 5 minut prędzej, zakończę tu moje granie, żeby ta dziołcha już tu wlazła, nie? Coś ty jeszcze mówisz, Śląskie Karlusy i hejla!

Za moje rozdominy do mnie już nie pisze, konsola jest dalej otwarta. Jeżeli chcecie, możecie już pisać do naszej Jole, do mnie już nie. Ja wam dziękuję za wszystkie wpisy, no i za to, żeście ze mną byli. No i oczywiście za chwileczkę nasza koleżanka obejmie te stery radiowe. Dzięki. I chociaż w sercu

Za moje rozdomili Joli życzę fajnej audycji z wami słuchaczami, oczywiście pełnej kozolki, no czego jeszcze, no kupa śmiechu, po prostu na wesoło. Jola, już to oddawą wszystko, a słuchaczom godą do następnej audycji. Ciao, ciao, do zaś, do jutra.

wszystkich serdecznie. Witam Was Jola z Prudnika, obecnie jeszcze z Kostrzyna. Czwartek dzisiaj mamy 13 sierpnia 2026 roku, godzina 20.05. Słuchamy Radio Larmo. Jeszcze raz serdecznie Was witam, serdecznie Was także pozdrawiam i życzę Wam fajnego wieczorku i miłego, fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś wybrałam. Także o piosenkach za chwileczkę, a przed chwileczką swoją audycję zakończył Peter. Peter, smacznego. Nie będę wspominała, co ty tutaj dzisiaj narozrabiałeś, bo jeszcze tam coś ci może w gardle stanąć, jak zaczniesz się śmiać. Także w podziękowaniu tobie za audycję. Jeszcze raz smacznego, miłego wieczorku dla ciebie. Odpoczywaj tam sobie i piosenka, muzyczny upominek będzie dla ciebie ode mnie, od nas wszystkich, w podziękowaniu właśnie za audycję, jak zawsze za uśmiech, za humor, za miłe słowa. Także dzisiaj dla ciebie zaśpiewa, a nie powiem kto, będzie niespodzianka. Proszę bardzo, piosenka dla ciebie.

0: I jeszcze, kochani, mała informacja. Konsolka pozdrowień cały czas jest otwarta. Zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie. I już zaglądam na konsolkę pozdrowień, zaglądam i widzę, jest Last Ostrzyna. Witam serdecznie.
1: Nie ujrzę cię u moich drzwi.

No i moi drodzy, tak jak wcześniej wspomniałam, na konsolce pozdrowień jest Ela z Kostrzyna. Nad Odrą jest także Bartek z Kostrzyna i jest także Mirek obecnie z Kostrzyna. Czytam, co napisała Ela. Ela pisze: bardzo serdecznie pozdrawiam cię, Jolu. Życzę miłego wieczoru. Bardzo serdecznie pozdrawiam twojego męża, Ole, Pejtera oraz cały zespół ludzi, którzy z tobą współpracują. Do życzeń dołącza się Irenka, Bożenka i Kasia z Kostrzyna nad Odrą. I są dla wszystkich od Eli, także od Eli, od Bożenki, od Irenki i od Kasi są czerwone serduszka. Miło was powitać, także was serdecznie pozdrawiam i także życzę fajnego, miłego wieczorku. No to co moi drodzy, no to czas na muzyczny upominek. Piosenka teraz będzie dla Eli, Irenki, Bożenki i dla Kasi. Także muzyczny upominek dla was już za chwileczkę.

Na konsolce pozdrowień pojawił się jeszcze jeden wpis, tym razem od Oli z Prudnika. A teraz muzyczny upominek z pozdrowieniami od Eli, Irenki, Bożenki i Kasi. Piosenka dla całej ekipy Radia Larmo i także dla wszystkich słuchaczy. Piosenka dla Was z pozdrowieniami i czerwonymi serduszkami.

No już, my drodzy, przypominam, czyje wpisy będę czytała. Za chwileczkę Bartek z Kostrzyna, później będzie Mirek, później Ola z Prudnika i jest także Bolesław z Prudnika. Bartka, miło i serdecznie jeszcze raz witam, pozdrawiam. Także Bartek pisze: bardzo dziękuję panu Mirkowi za to, że pojechał ze mną do lekarza i pozdrawiam bardzo panią Jolę, Bożenkę, Stanisława oraz Bogusię. Proszę o jakąś znaną piosenkę. I są dołączone czerwone serduszka od Bartka. Dziś jest ich 7. Za chwileczkę będzie piosenka na życzenie Bartka, a zaśpiewa Piotr Jurkiewicz. Posłuchajmy. A teraz piosenka na życzenie.

0: na konsolce pozdrowień jest także nasza Bożenka i jest także nasza Figlarka. No to kochani, czas na następny muzyczny upominek. Piosenka Bartek dla Ciebie. Muzyczny upominek od nas wszystkich.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

No i moi drodzy, właśnie wybiła 20:31, a teraz milutko witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku, a witam wszystkich też tych, którzy do nas dołączyli i słuchają z nami Radio Larmo. Moi drodzy, piosenka ode mnie dla Was na miły wieczór, a po tej piosence będę czytała, co napisał Mirek, później jest Ola, Bolesław z Brudnika, Bożenka i jest nasza figlarka i jeszcze jeden pis od Mirka. Teraz muzyczny upominek dla tych naszych wiernych słuchaczy, którzy są od nas, dla nas, z nami od godziny 20:00. Piosenka dla Was.

No już, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas Mirek z Prudnika, obecnie z Kostrzyna. Joluś, no to witam się pięknie na kolejnym muzycznym wieczorze. Przesyłam Ci moc serdecznych pozdrowień i życzę audycji pełnej dobrej muzyki, uśmiechu i tej wyjątkowej atmosfery, którą potrafisz stworzyć za mikrofonem. Pozdrawiam Gabi i Darka, ekipę Radyjka, naszą Olę oraz wszystkich, którzy już są z nami i tych, którzy dopiero dołączą. Niech dzisiejszy wieczór płynie spokojnie, muzycznie i oczywiście w jak najlepszym humorze. Joluś, działaj, antena Twoja, a my słuchamy. Miłego grania i cudownego wieczoru dla wszystkich, tak napisał Mirek i także dołączył dla Was wszystkich czerwone serduszka. Jest ich sporo wraz z muzycznym upominkiem. Piosenka od Mirka dla Was już teraz.

0: Najwyjątkowo dziś dla Mirka także jest muzyczny upominek. Już za chwileczkę. Już teraz. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, przypominam, czy pisy kolejno czekają na konsolce pozdrowień. Ola z Prudnika, Bolesław z Prudnika, Bożenka, Figlarka, później jest pis jeszcze jeden od Mirka, jeszcze jeden od Oli i jeszcze jeden od Bożenki.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Na konsolce pozdrowień Ole z Prudnika. Miło witam, Oluś, miłego wieczoru ci życzę, życzymy serdecznie. Pozdrawiamy, Ola pisze. Witaj, Jolu. Swoje dzisiejsze wpisy zacznę od podziękowań, bo muszę wam głośno powiedzieć jedno wielkie dziękuję. Te 2 tygodnie w Kostrzynie to był dla mnie najpiękniejszy czas, a wy spełniliście moje ogromne marzenie, za co będę wdzięczna już zawsze. Tobie, moja Jolu, oraz Bożence dziękuję za cudowne wycieczki rowerowe i spacery oraz poranne kawy, a wujkowi Mirkowi za jego zaraźliwy uśmiech. Dziękuję wam za to, że tak fajnie było, za wspólne piękne wakacje, za wspólne chwile i po prostu za wszystko. Cudownie, że jesteście. Poproszę o piosenkę dla was. I są także dołączone czerwone serduszka, Oluś. My także dziękujemy, że byłaś, że tutaj pooglądałaś moje stare kąty, tak to nazwę. No niestety Ola musiała wracać, kwiatki dłużej nie mogły czekać. Od Oli teraz będzie piosenka dla nas wszystkich piosenką. Podzielimy się oczywiście, że tak, a następna piosenka będzie dla Oli na miły wieczór z pozdrowieniami. Posłuchajmy.

Na konsolce pozdrowień jest także Gabi Skeln. Witam serdecznie. No to jak już mówię, no to kochani, szybko przypominam, czyje wpisy będę, będę czytała za parę chwilek. Bolesław Sprudnika, nasza Bożenka, nasza Figlarka, jest jeszcze jeden wpis od Mirka, jest Ola, Bożenka i Gabi Skeln.

0: I równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Bolesława Sprutnika, który pisze: dobry wieczór Państwu. Muzyka już płynie, Jola przy mikrofonie, więc chyba nie pozostaje nic innego, jak wygodnie usiąść i pozwolić, żeby ten wieczór zrobił się odrobinę przyjemniejszy. Jolu, pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci dużo radości z dzisiejszego spotkania ze słuchaczami. Niech antena będzie pełna dobrych dźwięków, a uśmiech nie opuszcza Cię ani na chwilę. Pozdrawiam Bożenkę, Gabi i Darka, Ole oraz wszystkich, którzy postanowili dzisiejszy wieczór spędzić właśnie przy naszym radiu. Niech będzie spokojnie, muzycznie i po prostu przyjemnie. A zatem, Jolu, proszę prowadzić. My słuchamy. Kłania się Bolesław Sprutnika z serduszkiem czerwonym, z dwoma serduszkami. Bolesław się wszystkim kłania, dziękujemy i także serdecznie pozdrawiamy, życząc fajnego wieczorku. No i nie pozostaje nic innego, jak podarować Bolesławowi muzyczny upominek. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

moi drodzy, następna piosenka będzie dla Was wszystkich z pozdrowieniami i życzeniami miłego wieczoru. Piosenka będzie od Bolesława Sprudnika.

na konsolce pozdrowień, miło witam. Jeszcze raz witam i pozdrawiam, a witam naszą Bożenkę, która pisze: dobry wieczór, Jolu, witam Cię. Ciebie na Twojej audycji pozdrawiam. Ciebie, Jolu, Gabi, Darka, Mirka, Ole, Małgosię Górak, Ewelinę, Bolesława, Bogusię, Stanisławę.

0: I już za chwileczkę muzyczny upominek na miły wieczór dla naszej Bożenki, a później będę czytała, co napisała do nas tutaj nasza figlarka.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego, miłego wieczorku, a witam naszą prezenterkę, figlarkę. No to kochani, czytam, co tutaj nafiglowała nasza Ewcia. Witaj Jolu za sterami radia, serdeczne pozdrowienia przesyłam dla Ciebie i Twojej rodzinki, całej ekipy radia z Gabi i Darkiem na czele oraz wszystkich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę i proszę, wybierz piosenkę do moich pozdrowień. Piosenka Twojego wyboru, Jolu. Dziękuję i do zaś papa. Tak napisała figlarka. No to piosenki są już przygotowane. Pierwsza piosenka będzie dla naszej figlarki na miły, fajny, uśmiechnięty wieczór. Druga piosenka będzie od figlarki dla Was wszystkich. Posłuchajmy. Ta piosenka jest dla Ciebie.
1: No to gramy.

Tutaj, moi drodzy, mamy godzinę 21:21. Za chwileczkę będę czytała, co napisał Mirek. Później jest wpis od Oli, jest jeszcze Bożenka, jest Gabi Skeln, jest Bartek, jest jeszcze jeden wpis od Oli i też jest Georg Skeln. Witam serdecznie. I już czytam, co napisał Mirek. Kochaniutka, mamuśko, Bożenko, serdeczne pozdrowienia przesyłam Tobie oraz całej naszej kostrzyńskiej ekipie, Stasiowi, Bogusi i Bartkowi. Wspaniale, że jesteście dziś z nami i wspólnie spędzamy ten wieczór. Joluś, graj nam dalej, bo jak zwykle potrafisz stworzyć taki klimat, że człowiekowi aż nie chce się odchodzić od radia. Niech muzyka płynie, a dobry humor i uśmiech niech towarzyszą nam przez cały wieczór. Mamuśko, Stasiu, Bogusiu, Bartku, mocno Was pozdrawiam i życzę Wam mnóstwa radości, świetnej muzyki i cudownej zabawy razem z nami. No to słuchamy dalej. Joluś, dawaj kolejne muzyczne perełki i są czerwone serduszka dołączone do tego wpisu od Mirka wraz z piosenką dla kogo? Dla Bożenki, Bogusi, Stasia i dla Bartka. Piosenka dla Was od Mirka. A następna piosenka będzie ode mnie dla Was wszystkich.

0: mama jak misja.
1: Moi drodzy, 21:28, za 3 minutki będę zamykała konsolkę pozdrowień, także jeszcze zapraszam.

0: I ponownie witam Olę z Prudnika, która pisze: Jolu, wracam na Twoją konsolkę, bo lista jest długa. Teraz oficjalnie i z całego serca pozdrawiam wujka Mirka, mamuśkę Twoją Bożenkę, Gabi i Tarka, Bolesława oraz Bogusię, Bartka i Stanisława. Pozdrawiam także Elę. Cudownego wieczoru dla Was. Proszę o piękną piosenkę dla wymienionych. I tutaj są także czerwone serduszka dołączone od Oli z Prudnika. No to zaraz, za chwileczkę będzie piosenka dla Mirka, dla Bożenki, Gabi, Darka, Bolesława, Bogusi, Bartka, Stanisława i dla Eli piosenka dla Was od Oli z Prudnika.
1: A teraz piosenka na

No i ta piosenka jest także dla Oli, bo szybciutko teraz przeczytam, co napisała nasza Bożenka. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Oli. Bardzo Ci, Olu, dziękuję za te piękne chwile, które spędziłyśmy przy kawce i za poranne spacerki. Jest nam smutno bez Ciebie. Ja już zapraszam Ciebie do nas, Olu. Jesteś bardzo wesoła. I są dołączone czerwone serduszka.

0: Na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życzę miłego wieczorku, a witam Gabi z Keln. Gabi pisze, witaj Jolu milutko, no tak, z ogródka wróciłam dzisiaj wcześniej, mąż nakarmiony, więc siedzi sobie zadowolony, tym bardziej, że mu obiecałam jutro czekoladę z orzechami, o to ja taką też lubię. Tak więc usiadłam, słucham i latam po różnych portalach. U nas upał, dlatego zmęczenie daje o sobie znać. W nocy źle śpię, to i cały dzień jakoś leniwy. To jest wspaniała pogoda do leżenia na plaży, a nie do pracy. Ale koniec narzekania. Czas wszystkich pozdrowić i życzyć wspaniałego wieczora z Twoją muzyką, tak napisała Gabi z Keln. Gabi, dziękuję za wpis i życzę miłego odpoczynku. Leniuchuj sobie teraz na całego wraz z piosenką. Tak myślę sobie, czy lubisz tę piosenkę. Może tak, muzyczny upominek dla Ciebie, a następna piosenka będzie, kochani, z pozdrowieniami i życzeniami wspaniałego wieczoru dla Was wszystkich właśnie od Gabi z Keln.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, 21:43, audycja dzisiejsza moja zaplanowana jest do godziny 22:00. Konsolka pozdrowień jest zamknięta, a za chwileczkę będę czytała, co napisał Bartek, Ola, Gawi Skeln, Bartek, Georg Skeln i jest także Bolesław z Prudnika.

0: I na konsolce pozdrowień ponownie witam Bartka, który pisze specjalne pozdrowienia dla pana Mirka oraz pani Oli. Proszę o piosenkę. I tu niespodzianka. Digi digi. No proszę bardzo, jak miło. Piosenka od Bartka ze specjalnymi pozdrowieniami dla Oli i dla Mirka. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

I na konsolce pozdrowień ponownie witam Olę z Prudnika, która pisze pozdrowienia dla całej ekipy i słuchaczy Radia Larmo. Jolu, poproszę o piosenkę Przyjaciółko z dedykacją dla Ciebie. Miłego wieczoru dla wszystkich. I są dołączone 3 serduszka od Oli z Prudnika. Dziękuję Olu za piosenkę i dziś, a będzie inna piosenka. Piosenka jest od Ciebie dla mnie, ode mnie dla Ciebie i dla wszystkich słuchaczy. Także, no przecież zrozumiałe jest, że piosenką podzielimy się z Wami wszystkimi. Olu, dziękuję. Piosenka już za chwileczkę. Posłuchajmy.

No i tak, i tak, i witam ponownie Gabi Skel. Czytałam ten wpis dwa razy i dwa razy siedziałam i się śmiałam i także uśmiechałam. Gabi pisze tak. A tak, a propos czekolady, coś tam znowu musiało być na audycji od mojego Piotrusia, bo takiego smaka dostał, a to z nim jest tak. Jak mu już jest niewygodnie buty zawiązywać, to mówi od poniedziałku dieta i naprawdę trzyma się tego, co mu serwuje. Ale dzisiaj mi oznajmił, w końcu nie jest aż tak źle, jak te buty będę tydzień później wygodnie zawiązywał. Ta więc jutro czekolada pewnie w rąbie całą. To będzie miał spokój na jakiś czas. Słodki z niego chłopak. Ha, ha, ha, się tutaj Gabi także śmieje, przesyłając, dołączając buziaczki, bo widzisz, Gabi, Piotruś ma rację. Ja jestem tego samego zdania. Jak wrócę do domu, to też będzie dieta, bo przyjdą buty. Będzie wiązanie butów. A póki co jeszcze klapki są letnie. Nie wiem, jak tam u Piotrusia. No, tydzień jeszcze wytrzyma. Pewnie, że tak. No to od Gabi dla Piotra czekolada. Proszę bardzo.

0: I na konsolce pozdrowień jest także z nami Georg z Köln. Georg, witam Ciebie także miło i serdecznie pozdrawiam. Fajnego wieczorku Tobie życzę i życzymy wszyscy. Także Georg pisze, witaj Jolu za sterami Radia Larmo. Pozdrawiam całą redakcję radia z kierownictwem tego zamieszania na czele. Pozdrawiam wszystkich przed głośnikami z gorącego Köln. U nas jeszcze 30 stopni. Życzę wszystkim miłego wieczoru przy muzyce przygotowanej przez Jolę i są dołączone 3 czerwone serduszka. Georg się zapewne domyśla, jaka będzie piosenka. No jeszcze dziś także posłuchamy. Bardzo fajna piosenka, miła i przyjemna, rytmiczna. Także pierwsza piosenka już za chwileczkę będzie dla Georga z pozdrowieniami, a druga piosenka będzie od Georga z pozdrowieniami także i życzeniami jeszcze fajnego, miłego wieczoru. Ta piosenka będzie dla Was wszystkich.
1: El Condor. Ta piosenka jest dla Ciebie.
2: No to gramy.

I na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Bolesława Sprutnika, który pisze: Jolu, dziękuję Ci za kolejny piękny wieczór, za muzykę i uśmiech. Życzę Ci spokojnego wieczoru, miłego odpoczynku, a później cudownej nocy i kolorowych snów. Serdecznie dziękuję również wszystkim, którzy spędzili dziś z nami ten muzyczny czas. Mam nadzieję, że każdy znalazł tutaj coś dla siebie i choć na chwilę oderwał się od codziennych spraw. Jolu, zagraj proszę na zakończenie dla wszystkich jakąś piękną, spokojną piosenkę. Niech będzie muzycznym ukłonem na dobranoc i miłym zakończeniem tego naszego spotkania. A ja już zmykam. Dziękuję za wspólny wieczór. Życzę wszystkim spokojnej nocy, pięknych snów i dużo uśmiechu jutro. Do usłyszenia na następnej audycji. Pan Bolesław się kłania i melduje. Do następnego razu. I Bolesław do tego wpisu dołączył także czerwone serduszka. Dziękujemy i także życzymy jeszcze fajnego, miłego wieczoru, a później pięknych, kolorowych snów. Będzie od Bolesława piosenka dla Was wszystkich na dobranoc i ta piosenka będzie także ode mnie 22.09. Moi drodzy, na kolejną moją audycję zapraszam w sobotę od godziny 20. Na dziś wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję za wpisy, za uśmiech, za pozdrowienia, za piosenki, za miło spędzone dwie godzinki z Wami. Życzę Wam jeszcze fajnego, miłego wieczoru, później przespanej nocy, pięknych, kolorowych snów. Także Wam życzę i jutro fajnego, miłego, słonecznego dnia. No i tyle na dziś, moi drodzy. Uciekam, dziękuję pięknie. Była i grała Jola Sprutnika. Do usłyszenia. Dobranoc.